jamache ni musulu anisu manabi la amino konetu alaye manadu minga sala konetu alaye mokal hi odunu ya ne fani mali ne koroni nolu anisu amma benga benga Dunia mo olu ay sabali tanu masa ay la